Łodzi. Na 98 FM.

98 FM

0: Ostatni dzień wakacji pod znakiem nauczycielskiego protestu. Sprawdzimy też, jak idą szkolne zakupy. Warto skorzystać z programu Dobry Start. Polscy siatkarze wygrali memoriał Huberta Wagnera. W finale nie dali żadnych szans mistrzom olimpijskim.
1: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ostatni dzień wakacji upłynie pod znakiem protestu nauczycieli. Przed kancelarią premiera w Warszawie odbędzie się manifestacja zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego pod hasłem Politycy do tablicy, godne płace, dotrzymajcie słowa. Pedagodzy domagają się nie tylko wyższych wynagrodzeń, ale też większej autonomii w pracy i zmian w systemie edukacji, mówi nauczycielka dr Aleksandra Korczak.
2: Ta autonomia nauczycielska niestety jest w ostatnich latach coraz mniejsza, natomiast coraz większa jest centralizację nauczania, odgórne systemowe zarządzanie tym, czego powinniśmy nauczać, w jaki sposób powinniśmy nauczać. W tej chwili większość nauczycieli, ogromna większość nauczycieli raczej skupia się na przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych i raczej Centralna Komisja Egzaminacyjna przesądza o formacie nauczania podczas lekcji, a nie nasze doświadczenie, nasza wiedza, a nie potrzeby uczniów.
0: Protest przed kancelarią premiera ma się zacząć o 11:00. Nauczyciele protestują, a rodzice mają ostatni moment na szkolne zakupy. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory plastyczne, obuwie zmienne, strój sportowy.
3: Zakupy robione są dla mojego syna Filipa. Trzecia klasa podstawówki, więc już trudne sprawy, tak, bo już edukacja przedszkolna się kończy, więc wszystko, co jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
4: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna, jeśli chodzi o kupowanie, także wszystko jest przed nami.
5: A w jakiej kwocie chce się pani zmieścić?
6: Myślę, że tak może w 1000 się zamkniemy, bo to ten pierwszoklasista większy wydatek, bo to pierwszy raz.
0: Dziś też ostatni dzwonek na złożenie wniosku o pieniądze na wyprawkę szkolną z programu Dobry Start, przypomina Beata Kopczyńska z ZUS-u.
7: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
0: 300+, czyli 300 zł na każdego ucznia. Rosyjskie władze poinformowały o rozpoczęciu przygotowań do zmasowanych ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Według powszechnych opinii komentatorów wojennych Moskwa chce steroryzować Ukraińców brakiem energii i ogrzewania w czasie nadchodzącej zimy. Sport. Polscy siatkarze wygrali memoriał Huberta Wagnera. W wielkim finale w krakowskiej Tauron Arenie biało-czerwoni pokonali mistrzów olimpijskich Francję 3-1. Pierwszego seta nasi przegrali, ale bez problemu wygrali 3 kolejne. To dobry prognostyk za niecałe 2 tygodnie Mistrzostwa Europy. Dziś o 18:00 mecz 1/8 siatkarskiego Euro grają nasze reprezentantki. Rywalkami Polek w meczu o ćwierćfinał będzie Portugalia. I jeszcze jedna dobra wiadomość ze sportu. Kamil Majchrzak pewnie wygrał z Serbem Medjedowiczem 6-3, 6-3, 6-3 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Dziś na kort wyjdą Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska.
8: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
9: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
10: W Łodzi i okolicach dziś po pięknym dniu wczorajszym całkowita zmiana okoliczności pogodowych. Poniedziałek mokry, a może i nawet zdarzyć się, że burzowy. Temperatura też już nie wczorajsza, 25 stopni, nie jest źle w najcieplejszym momencie dnia, który nastąpi, uwaga, jeszcze przed południem, a potem temperatura będzie spadać. Wiatr umiarkowany, no ale jak będzie burza, to może powiać mocniej.
8: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
9: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: El Radio.

0: El Radio.
1: Dzień dobry, witajcie drodzy państwo, Witek Lazar, cieszę się, że państwo mnie słyszą. Będziemy razem do 10:00, jak zawsze w porannym programie El Radia. Witamy w nowym tygodniu, mamy poniedziałek, 31 dzień sierpnia i ostatni. Imieniny obchodzą Bogdan, Rajmund, Izabela, Jan, Nikodem i Józef. Najlepsze życzenia dla państwa solenizantów proszę przekazać.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Tu El Radio, poranny program, choć jeden z czarnych bondowskich charakterów z Tomorrow Never Dies, magnat prasowy Elliot Carver, mawiał "There is no news like bad news", czyli nie ma to jak zła wiadomość, to jednak w radiu nie ma to jak zacząć program od dobrej wiadomości.

Choć AI, sztuczna inteligencja, jest taką rzeczą, która coraz śmielej rozpycha się we wszechświecie, to naukowcy tracą do niej zaufanie. Najnowszy raport pokazuje, że im częściej naukowcy korzystają ze sztucznej inteligencji, tym bardziej ją kwestionują. Zamiast entuzjazmu – ostrożność. Zamiast zaufania – obawy o wiarygodność, bezpieczeństwo i etykę. No i tu należałoby złapać właściwy balans. Nie ma to jak zła, dobra wiadomość. Zależy dla kogo.

0: El Radio.
1: Pół do ósmej, za chwilę bliżej ciebie, to nasz serwis lokalny, a potem El Radio dla sportu.
2: El Radio, bliżej ciebie.
3: Jutro pierwszy dzwonek, więc policja bierze pod lupę okolice szkół. Funkcjonariusze sprawdzili już przejścia dla pieszych, znaki i sygnalizacje przy szkołach w całym Łódzkiem. W wielu miejscach trzeba było poprawić oznakowanie albo infrastrukturę. Teraz najważniejsze, od jutra policjanci będą szczególnie pilnować drogi dzieci do szkoły, przyznaje komisarz Edyta Machnik.
4: Będziemy czuwać nad bezpieczeństwem przechodzenia dzieci przez jezdnię, kontrolować prędkość kierowców oraz sposób przewożenia najmłodszych.
3: Policja apeluje. Pierwsze dni roku szkolnego to więcej samochodów, autobusów i przede wszystkim dzieci na drogach. Zdejmijmy nogę z gazu i dajmy im bezpiecznie dotrzeć do szkoły. Zmienił się rozkład EUKA.
5: Dodatkowe połączenia i więcej pociągów.
3: Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego dodaje, że na trasie Łódź-Skierniewice pojawiły się dodatkowe połączenia, a część pociągów jeździ w podwójnych składach. To oznacza po prostu więcej miejsc w drodze do i z Łodzi. Jest też nowy poranny przyspieszony pociąg z Sieradza do Łodzi.
5: Zapewni to dogodniejsze dojazdy do Łodzi, szczególnie w godzinach porannego szczytu.
3: Kto wybiera się koleją w stronę Radomska i Częstochowy, powinien jeszcze uważać na zmiany związane z remontem torów, a na jesień dobra wiadomość dla tych, którzy lubią koncerty. W październiku specjalne pociągi koncertowe, którymi będzie można wrócić do Łodzi po imprezach 8 i 10 października. Trener Widzewa nie obwinia Bartłomieja Drągowskiego za kuriozalną porażkę z Lechem. Aleksander Wukowicz podkreśla, że takie sytuacje się zdarzają. Więcej o sporcie już teraz.
6: El Radio. Warto wiedzieć. El Radio dla sportu.
7: Bartłomiej Juszczak, zapraszam na informacje sportowe. Widzew grał jak równy z równym z mistrzem Polski, ale przegrał u siebie 2-3. Wszystko przez fatalny błąd Bartłomieja Drągowskiego w ostatniej minucie doliczonego czasu gry. Po nim Lech zdobył zwycięską bramkę. Nie potrafił tego wytłumaczyć stoper Widzewa Mateusz Żyro.
8: Niewiarygodne. Tak jest futbol, ale no to gdzieś demony z poprzedniego sezonu, że w końcówce tracimy znowu bramkę i przewygrywamy. No dla mnie to jest naprawdę niewytłumaczalne. Stypa złość, tak? No emocje też trzeba wykrzyczeć, wyrzucić siebie. No zdenerwowanie, żeby mocniej tego nie powiedzieć.
7: Widzew ma przed sobą jeszcze 2 mecze u siebie w tym tygodniu. W środę pucharowy z Koroną i w sobotę ligowy z Radomiakiem. ŁKS w Betclic pierwszej lidze rozpoczął wyjazdowy maraton od bezbramkowego remisu w Opolu z Odrą. Orlen Wisła Płock wywalczyła w Łodzi Super Puchar Polski w piłce ręcznej. W Atlas Arenie zespół z Płocka pokonał Industrię Kielce 27-24. W barwach drużyny z Kielc wystąpił wychowanek Anilany Łódź Piotr Jędraszczyk, który po meczu nie chciał usprawiedliwiać porażki problemami zdrowotnymi i kadrowymi swojej drużyny.
9: Trzeba zawsze podchodzić na 100%, nawet jakbyśmy przyjechali w 10 czy w 8, to i tak trzeba wyjść na boisko i zasuwać na 100%. Teraz trzeba przełknąć gorycz porażki i szykować się na dalszy mecz.
7: Przed meczem mężczyzn odbył się Super Puchar Kobiet. PGMKS Elwold Lublin pokonał KGHM Zagłębie Lubin w rzutach karnych. Były to mecze otwierające sezon piłki ręcznej w Polsce.

0: El Radio. El Radio.
1: To była Marisa w El Radio poranku. Za nami, proszę Państwa, zaćmienie słońca. W zeszłym tygodniu zaćmienie księżyca. To zjawiska, które w starożytności budziły podziw, a momentami strach. Dziś dzięki zaawansowanej astronomii potrafimy przewidzieć je z zadziwiającą precyzją. Astronomowie od dawna polują na takie kosmiczne rekordy, bo one są okazją do badań. Jednym z nich będzie historyczne zaćmienie Słońca. Historyczne, bo potrwa najdłużej w historii. W historii obserwacji tego zjawiska. Aż 7 minut i 29 sekund. Przez ten czas będziemy świadkami całkowitej ciemności w środku dnia, odczucia drastycznego spadku temperatury, no i niezwykłego kontrastu pomiędzy cieniem księżyca a jasnością korony słonecznej. I to zjawisko, jak obliczono, nastąpi 16 lipca 2186 roku. No spokojnie, mamy dużo czasu.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Gloria Maria i Stefan i słynna Konga w muzycznym kąciku klasycznym. No i tak kącik po kąciku, kącik imienia Paulo Coelho przed nami. Pozycja, która nie ma statusu regularności, pojawia się to tu, to tam, no ale pojawia się wtedy, kiedy znajdę coś godnego uwagi w internecie. No a dziś znalazłem na poniedziałek akurat coś bardzo życiowego o naszych dzieciach. Wydaje się to wysoce niesprawiedliwe, że ludzie, którzy chcą iść spać, muszą najpierw położyć spać ludzi, którzy iść spać nie chcą. Pomyślcie o tym dziś wieczorem.

0: El Radio. El Radio.
1: Ósma już za chwilę na wszystkich zegarach w Polsce i za chwilę u nas najświeższe wiadomości w serwisie informacyjnym El Radia. Warto wiedzieć.
2: Reklama.
3: Zabierz swoją rodzinę i przyjaciół i spędź fantastyczny czas na letnich, bezpłatnych atrakcjach Fuzji z latem wśród zielonych ogrodów Anny i historycznej zabudowy dawnej fabryki Scheiblera. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Sport, yoga, koncerty, fantastyczne kino, TME Polówka. Odpocznij w zacisznych klimatach Księżego Młyna i skorzystaj z letnich atrakcji Fuzji z latem. Fuzja, miejsce, które łączy.
4: Tego lata zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. Wsiądź do pociągu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i odkrywaj najciekawsze atrakcje regionu. W ramach akcji Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA skorzystasz ze specjalnych zniżek na bilety do wybranych muzeów, obiektów turystycznych i innych atrakcji. To świetny pomysł na jednodniowy lub weekendowy wyjazd. Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. Jedź, odkrywaj i korzystaj ze zniżek. Szczegóły i lista partnerów na lka.lodzkie.pl.
5: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
2: Po reklamie.
6: Kapitan zatrzymany promu Wybrzeży Cypru wywrócił się do góry dnem. Nowe przedmioty i nowe podejście do uczniów. Jutro zaczyna się rok szkolny. Powiemy też, jaki problem na rynku pracy ma pokolenie Z.
7: El Radio. Warto wiedzieć.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Co najmniej 8 osób zginęło w katastrofie promu u wybrzeży Cypru. 40-metrowej długości statek zaraz po wypłynięciu z portu w Kirenii przewrócił się do góry dnem i zatonął. Na pokładzie było 267 osób, nie było wśród nich obywateli Polski. 17 osób zaginęło, możliwe, że zostały na pokładzie. Morze jest tam głębokie, statek leży pół kilometra pod wodą. Nie wiadomo jeszcze, co spowodowało katastrofę. Kapitan i załoga statku zostali zatrzymani. Kończą się wakacje, jutro początek roku szkolnego. W szkołach od września będzie sporo zmian. Reforma Kompas jutra, czyli nowe podstawy programowe, nowe przedmioty i zakaz używania telefonów komórkowych. Będzie też więcej zajęć praktycznych. Jakich? O tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
8: Choćby wspólne przygotowywanie sałatek czy gotowanie, mówi dyrektor Szkoły Podstawowej 27 w Lublinie, Wojciech Josicz.
9: To jest najważniejsza rzecz. Dzisiaj my jako dorośli tej praktyki dzieciom zabieramy. Pozwólmy dzieciom popełniać błędy.
8: Wchodzi nowa podstawa programowa, ale też nowe podejście do dzieci. Mówi mi dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie, Teresa Hawryszczak.
10: Widzimy, że dzieci mierzą się w szkole podstawowej z depresjami, z załamaniami, a więc tutaj musimy nad tym pracować, że te kompetencje twarde to jedno, zdobywają wiedzę i umiejętności, ale nabywanie kompetencji miękkich, poczucie własnej wartości, wspieranie dziecka w jego rozwoju, pozytywny komunikat, ocena, która mnie buduje, nie podcina mi skrzydeł, ale daje mi szansę.
8: A to wszystko już od wtorku, 1 września.
6: W kosmos poleciał teleskop mogący odkryć nawet 100 tysięcy planet pozasłonecznych. Należy do NASA, nazywa się Nancy Grace Roman. Wyniosła go rakieta firmy SpaceX, wystartował z Florydy.
11: 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition and lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
6: Teleskop kieruje się w stronę punktu na orbicie położonego ponad 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. Zostanie tam co najmniej 5 lat. Pokolenie Z mierzy się z problemami na rynku pracy. Zdaniem niektórych ekspertów młodzi ludzie są nieprzygotowani do otaczającej ich rzeczywistości, a ich kompetencje przedawniają się za szybko, średnio co 5 lat. Mówi profesor Anna Pawłowska z Uniwersytetu Warszawskiego.
12: To jest ogromna sprzeczność. Systemowo wspieramy młodych ludzi, a rynek pracy zostawia ich samych sobie. I stąd te frustracje, zmęczenie, szybkie wypalenie i problemy psychiczne, ponieważ nagle się okazuje, że świat jest zupełnie inny niż oczekiwali, niż się spodziewali, przede wszystkim ma inne reguły niż te, do których zostali wytrenowani.
6: Profesor Pawłowska podkreśla przy tym kluczową rolę wzajemnego zrozumienia pracodawców i zatrudnianych przez nich zetek. Hałas łodzi motorowych może dosłownie ogłupiać młode ryby. Naukowcy odkryli, że osobniki dorastające w takim otoczeniu rosną wolniej i znacznie gorzej reagują na atak drapieżników. Co alarmujące, część z nich zamiast uciekać płynie prosto w stronę zagrożenia. Badacze ostrzegają, że coraz większy ruch łodzi może zagrażać całym ekosystemom raf koralowych.
13: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: W Łodzi i okolicach dziś temperatura 25 stopni. Uwaga, jeszcze przed południem, a potem będzie spadać. Całkowita zmiana okoliczności pogodowych. Poniedziałek mokry, a może i nawet zdarzyć się, że burzowy.
13: Sponsorem pogody w Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
7: To jest Radio. Na 98 FM.

0: El Radio.
1: Dzień dobry, witajcie, Witek Lazar. Cieszę się, że Państwo mnie słyszą. Będziemy razem do 10, czyli jeszcze przez 2 godziny, no już niecałe, w porannym programie El Radia. Witamy wszystkich powracających do rzeczywistości. Witamy w nowym tygodniu. Jest poniedziałek, 31 dzień sierpnia i ostatni. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Bohdan, Rajmund, Izabela, Jan, Nikodem i Józef. Nasze najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów.

0: El Radio. El Radio.
1: Lady Punk sprzed lat, można by sparafrazować na co komu dziś, na co komu wczoraj, bo dobrze się składa u nas rubryka Co za dzień? Nasza stała rubryka, w której sprawdzamy, czym dzisiejsza data zapisała się w historii. 31 sierpnia tego dnia w 1980 roku w sali BHP Stoczni Gdańskiej Lech Wałęsa i wicepremier Mieczysław Jagielski podpisali porozumienia sierpniowe. Słynne 21 postulatów. No i to był początek upadku komunizmu w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Dziś na tę okoliczność mamy święto państwowe, Dzień Solidarności i Wolności. Sierpień 80. No to dla wielu jest wydarzenie z życia, ale dla młodego pokolenia to już historia.

0: El Radio.
1: Zbliżamy się do 9:30. Serwis kulturalny teraz przed nami. El Radio poleca.
2: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio poleca.
3: Jeszcze dziś można zajrzeć za kulisy Arlekina i rozwiązać teatralną zagadkę. W łódzkim teatrze Escape Room, w którym zaginął scenariusz najnowszej premiery, a założyciel teatru wyszedł z obrazu. Zadaniem uczestników jest odnalezienie wskazówek i rozwiązanie zagadki. W piątek w Muzeum Fabryki wystartuje nowa, bezpłatna wystawa o robotniczej Łodzi i regionie. Od historycznych osiedli przyzakładowych w województwie łódzkim do FAMU przy Ogrodowej pokaże, jak wyglądało życie ludzi związanych z fabrykami. Będą FAMU-y, osiedla robotnicze, kolejarskie i te budowane przy cukrowniach. 8 września autor wystawy, regionalista Maciej Kronenberg, opowie o nich podczas wykładu. A w sobotę palmiarnia w Parku Źródliska będzie miała urodziny. Kończy 70 lat. Choć jej historia jest znacznie dłuższa i sięga czasów łódzkich fabrykantów oraz ich oranżerii. Dziś w trzech pawilonach można znaleźć m.in. palmy, banany, cytrusy, kaktusy i tropikalną dżunglę. 5 września zaplanowano specjalne urodzinowe wydarzenie. Także w sobotę Narodowe Czytanie Dziadów Adama Mickiewicza. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi przygotowała z tej okazji wystawę najciekawszych wydań dramatu. A dla czytelników ma nietypowe wyzwanie. Wypożyczcie 10 książek. Powiedzcie ciemno wszędzie, głucho wszędzie i odbierzcie własne wydanie Dziadów. Akcja rusza jutro.
2: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
0: To jest El Radio. Na 90 i 8 FM.

0: El Radio. El Radio.
1: To był Alex Warren w porannym programie El Radia. Ludzie od wieków zastanawiają się, dlaczego mimo istnienia ogromnej liczby planet nie udało nam się trafić na ślady istnienia rozwiniętych technologicznie cywilizacji pozaziemskich. Jeden z naukowców opracował nową teorię na ten temat. Nazywa się Robin Corbett. To jest naukowiec z University of Maryland i pracownik NASA jednocześnie. No i on twierdzi, że cywilizacje pozaziemskie, jeśli istnieją, mogą być zwyczajne, a ich technologia nie jest wcale o wiele bardziej imponująca niż nasza. Czyli to nie jest tak, że nie chce im się z nami gadać, tylko zwyczajnie nie umieją się do nas dodzwonić. No tak jak my do nich. Abonent chwilowo nieosiągalny.

0: El Radio. El Radio.
1: Formacja Everything But The Girl i jako muzyczny kącik klasyczny El Radia. 10:00 już na horyzoncie, zbliżamy się zatem do końca dzisiejszego naszego spotkania w porannym programie El Radia, ale oczywiście jak zawsze mam dla Was na koniec mądrości ludowo-pogodowe na dziś. No dobra, jedną mądrość mam, brzmi tak. Ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na wrzesień wypada. No, ten wrzesień to my mamy tak naprawdę już za progiem, już na wyciągnięcie ręki, już wrzesień wita się z gąską. Co ja mówię? No ale dobrze, ale jeśli ma to być pogodowo taki wrzesień jak dziś, ostatni sierpień, no to miałbym tu pewne zastrzeżenia. A w każdym razie z tą myślą zostawiam Państwa, ale tylko na chwilę, do przemyślenia.

0: El Radio. El Radio.
1: Zbliżamy się do 10:00. Za chwilę najświeższe wiadomości w serwisie informacyjnym. Witek Lazar, dziękuję bardzo. Do jutra. To był poranny program El Radia.
0: Reklama. Zabierz swoją rodzinę i przyjaciół i spędź fantastyczny czas na letnich, bezpłatnych atrakcjach Fuzji z latem wśród zielonych ogrodów Anny i historycznej zabudowy dawnej fabryki Scheiblera. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Sport, yoga, koncerty, fantastyczne kino, TME Polówka. Odpocznij w zacisznych klimatach Księżego Młyna i skorzystaj z letnich atrakcji Fuzji z latem. Fuzja – miejsce, które łączy.
2: Tego lata zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. Wsiądź do pociągu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i odkrywaj najciekawsze atrakcje regionu. W ramach akcji Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA skorzystasz ze specjalnych zniżek na bilety do wybranych muzeów, obiektów turystycznych i innych atrakcji. To świetny pomysł na jednodniowy lub weekendowy wyjazd. Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. Jedź, odkrywaj i korzystaj ze zniżek. Szczegóły i lista partnerów na lka.lockie.pl.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
4: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
0: Po reklamie.
5: Kto może, niech tankuje do pełna. Ostatni dzień tańszego paliwa na stacjach. Protest nauczycieli w Warszawie. Wyższe płace, ale i większa autonomia w pracy. Koniec remontu drogi wojewódzkiej 485 w powiecie bełchatowskim.
6: El Radio. Warto wiedzieć.
5: Przemysław Naze, zapraszam. Warto dzisiaj zatankować pod korek, to ostatnia szansa na tańsze paliwo. Jutro może być drożej, według szacunków od 60 do 90 groszy za litr. Kończy się rządowy program obniżek na stacjach. Zgodnie z zapowiedzią miał trwać 2 ostatnie tygodnie wakacji. Według badań połowa Polaków chciałaby, żeby program został z nami na dłużej. Budżet by tego nie wytrzymał, odpowiada Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej.
7: Polakom się podobają na pewno. Ja jestem Polakiem, więc teoretycznie powinny mi się też podobać. No praktycznie trzeba pamiętać o kosztach. Tego rodzaju działania kosztują dosyć dużo budżet, a ten budżet nie jest w najlepszej kondycji.
5: Teraz ceny paliw będą w dużej mierze zależeć od światowych cen ropy. W ostatnich tygodniach jest drogo, ale stabilnie. Baryłka kosztuje około 90 dolarów. Za godzinę przed kancelarią premiera w Warszawie rozpocznie się manifestacja organizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego pod hasłem "Politycy do tablicy, godne płace, dotrzymajcie słowa". Pedagodzy domagają się nie tylko wyższych wynagrodzeń, ale także większej autonomii w pracy i zmian w systemie edukacji.
8: Ta autonomia nauczycielska niestety jest w ostatnich latach coraz mniejsza, natomiast coraz większa jest centralizacja nauczania, odgórne systemowe zarządzanie tym, czego powinniśmy nauczać, w jaki sposób powinniśmy nauczać. W tej chwili większość nauczycieli, ogromna większość nauczycieli raczej skupia się na przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych i raczej Centralna Komisja Egzaminacyjna przesądza o formacie nauczania podczas lekcji, a nie nasze doświadczenie, nasza wiedza, a nie potrzeby uczniów.
5: Mówiła nauczycielka dr Aleksandra Korczak. Kierowcy mogą już korzystać z wyremontowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 485 między Drużbicami a Czarnym Lasem w powiecie bełchatowskim. Na blisko 4-kilometrowym fragmencie pojawiła się nowa nawierzchnia, a cała inwestycja kosztowała 4 miliony złotych.
9: Zakres prac objął nie tylko wymianę nawierzchni, ale także odtworzenie rowów odwadniających na całym odcinku drogi objętej robotami. Wykonano też nowe oznakowanie poziome i pionowe, wprowadzono nową organizację ruchu. Dzięki temu poprawił się nie tylko stan drogi, ale również bezpieczeństwo jazdy. W miejscowości Drużbice odnowiono nawierzchnię przy dwóch zatokach autobusowych, oczyszczono kanał deszczowy, a w rejonie kościoła wymieniono także fragment chodnika.
5: Mówi Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich. Droga wojewódzka nr 485 to ważna trasa w powiecie bełchatowskim i całym regionie łódzkim. Łączy Bełchatów z Pabianicami i zapewnia połączenie z drogą ekspresową S8.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
11: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
12: Dzisiaj w Łodzi jeszcze całkiem wakacyjnie. Mamy 27 stopni i trochę chmur, ale słońce powinno się przez nie przebijać, czyli lato jeszcze próbuje negocjować z kalendarzem. Jutro już wtorek termometry pokażą okolice 25 stopni, ale pojawią się niewielkie opady deszczu. Jeśli dziś możesz, korzystaj. Jutro parasol może zostać twoim nowym kolegą z pracy.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
11: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
0: El Radio.
13: El Radio.
12: Dzień dobry, Łódź. Witam wszystkich w drodze, w pracy i tych, którzy jeszcze korzystają z domowego trybu pod tytułem Nie przeszkadzać. Mamy poniedziałek, 31 dzień sierpnia, ostatni dzień wakacji. Wakacje astronomicznie wcale nie kończą się dzisiaj, bo lato trwa aż do 22 września. Czyli spokojnie, lato nie czyta kalendarza. Przed nami numer, który ukazał się w 2021 roku i od razu dostał ten charakterystyczny, słoneczny, taneczny klimat. A skoro dzisiaj próbujemy zatrzymać wakacje, to lepszego momentu na ten kawałek chyba nie znajdziemy. Miłego dnia ode mnie, a teraz gramy. Mateusz Winiarski, dzień dobry.
0: El Radio.
13: El Radio.
0: 90,8 FM.
13: 90,8 FM.
0: Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków.

0: Słuchacie L Radia. Bałuty wczoraj także oficjalnie zamknęły wakacje. Koniec laby na Bałutach był piknikiem z gatunku przychodzisz na chwilę, a wracasz po kilku godzinach, bo przecież trzeba było zobaczyć mażoretki, posłuchać muzyki, chleba ze smalcem spróbować, o i jeszcze kiszonek. No byli też cyrkowcy, sport, tańce i oczywiście była muzyka. Wszystko co potrzebne, żeby człowiek zapomniał, że dzisiaj jest już poniedziałek. A najlepsze, że organizatorzy chcą, żeby stary rynek i park śledzia żyły częściej. No i bardzo dobrze, bo śledź może być kiszony, ale ta okolica, tak mi się wydaje, zdecydowanie nie powinna zostać uśpiona.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Jeśli myślisz, że po wakacyjnych remontach w Łodzi komunikacja wreszcie złapie oddech, to chyba mam złe wiadomości na starcie nowego tygodnia. Teraz na 98 FM o tym, że Pomorska z Klińskiego szykuje nam kolejny odcinek serialu pod tytułem A czym ja teraz w ogóle dojadę? Skrzyżowanie może zostać zamknięte na około 3 miesiące, tramwaje zmienią trasy. No i oczywiście idealnie zbiega się to z październikiem, czyli powrotem studentów. Także witamy w nowym roku akademickim, indeks, plecak, no i proszę sobie jeszcze zabrać mapę objazdów z dziekanatu. Urzędnicy jeszcze nie wiedzą dokładnie, jak będzie wyglądała komunikacja zastępcza, czyli spokojnie, wszystko jak zawsze jest pod kontrolą, tylko chyba nikt jeszcze nie wie, czyją kontrolą, nie?
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.

0: Co jak co, ale Łódź zrobiła najmłodszym całkiem konkretny upgrade. 21 placów zabaw przeszło modernizację, a wszystko trochę po skandynawsku. Więcej naturalnych przeszkód, górek, wspinania, mniej siedzenia i gapienia się w ekran telefonu. Chociaż spokojnie, telefon rodzica nadal może służyć do robienia zdjęć, kiedy dziecko po raz setny wchodzi na tę samą górkę. A w jednym ze żłobków powstał nawet ogródek warzywny. Dzieci sadzą, obserwują, zbierają, a potem warzywa trafiają do kuchni. Czyli mamy pierwsze pokolenie, które może powiedzieć: no mamo, tato, sam wyhodowałem sobie obiad. Do tego powstało 19 sal sensorycznych i około 285 nowych miejsc w żłobkach. No i właśnie o to chodzi, żeby dzieci miały gdzie się bawić, rozwijać i trochę bezkarnie się ubrudzić. My niebawem posłuchamy wiadomości El Radia. Będzie południe.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Jeszcze przed południem w L Radiu 70 lat tropików w samym środku Łodzi. Palmiarnia przy Parku Źródliska działa już od 7 dekad. Jej historia zaczęła się jeszcze w czasach fabrykantów i ich oranżerii. Dzisiaj wchodzisz do środka i nagle Łódź znika. Zamiast tramwaju palma, zamiast korka tropikalny klimat, a zamiast prognozy pogody pytanie, czy przypadkiem nie spakowałeś klapek. Są tu tropiki, klimat śródziemnomorski i pustynia, czyli właściwie trzy kierunki urlopowe w jednym miejscu. Są też kaktusy, monstery, cytrusy, ryby i karpie koi, które można nakarmić. A wszystko w centrum miasta. Także jeśli chcesz na chwilę uciec z Łodzi, ale bez kupowania biletu lotniczego, palmiarnia robi robotę. I to nie tylko w wakacje. Tutaj L Radio na 98 FM.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków. El Radio. El Radio.
1: Zatrzymana dwójka młodych ludzi podejrzana o pobicie obywatela Ukrainy. Druga baza serwisowa dla łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Pogrzeb jednej z najbardziej znanych uczestniczek Powstania Warszawskiego.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Naze, zapraszam. Łódzcy policjanci zatrzymali dwóch młodych mężczyzn podejrzanych o napaść na 15-letniego obywatela Ukrainy. Do zdarzenia doszło pod koniec czerwca na Stawach Stefańskiego. Chłopiec, kiedy po wyjściu z wody szedł po rzeczy osobiste, został zaatakowany przez nieznanych mu młodych mężczyzn tylko dlatego, że był innej narodowości. Pierwszy z napastników, 17-latek, został zatrzymany 20 sierpnia.
3: Mężczyzna przyznał się do udziału w zdarzeniu, jednak zaznaczył, że jego przebieg przedstawi dopiero przed prokuratorem prowadzącą sprawę.
1: Mówi podkomisarz Kamila Sowińska. 8 dni później policjanci zatrzymali kolejnego sprawcę pobicia Ukraińca.
3: Z uwagi na fakt, iż 24-latek działał w warunkach tzw. recydywy, może czekać go surowszy wymiar kary.
1: Obaj podejrzani usłyszeli zarzut pobicia na tle narodowościowym. Zdarzenie to potraktowane zostało jako występek chuligański. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Łódzka kolej aglomeracyjna będzie miała drugą bazę serwisową wraz z bocznicą kolejową, która powstanie w rejonie dawnej stacji Łódź Karolew. Inwestycja ma kosztować około 100 milionów złotych i będzie dofinansowana ze środków unijnych.
4: Inwestycja obejmuje budowę hali składającej się z części serwisowo-naprawczej, warsztatowej, magazynowej oraz socjalnej, infrastruktury technicznej, w tym układu torowego wraz z siecią trakcyjną i system sterowania ruchem kolejowym oraz dróg dojazdowych i technologicznych.
1: Mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego. Po ukończeniu inwestycji łódzki przewoźnik będzie miał do dyspozycji dwa nowoczesne obiekty po obu stronach powstającego tunelu średnicowego. Budowa bazy serwisowej na Karolewie usprawni prowadzenie ruchu kolejowego. Pociągi będą z niej wyruszać w kierunku stacji Łódź Kaliska i Łódź Hojny. Odwołany wiosną tegoroczny Łódź Design Festival jednak się odbędzie jesienią. Drugą edycję imprezy odwołano z powodu braku funduszy. Teraz dzięki umowie o współpracy z Urzędem Marszałkowskim specjalna edycja imprezy pod hasłem Polskie Forum Designu Lokalność zostanie zorganizowana na początku października. W Warszawie zostanie dzisiaj pochowana uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Była jedną z najbardziej znanych kombatantek, brała czynny udział w życiu publicznym.
5: Chcę prosić wszystkich warszawiaków, którzy teraz w tym mieście mieszkają, nie zapominajcie o nas. Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
1: O 13.30 rozpocznie się msza święta w kościele Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu. Wanda Traczyk-Stawska zostanie pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy Młynarskiej.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
8: Dzisiaj w Łodzi i okolicach mamy 27 stopni i częściowe zachmurzenie. Pogoda jeszcze zdecydowanie jest po tej wakacyjnej stronie mocy. Jutro zrobi się odrobinę chłodniej, 25 stopni i możliwy niewielki deszcz, czyli lato mówi, że jeszcze chwilę zostanie, ale wrzesień stoi pod drzwiami i puka. Dzisiaj zdecydowanie warto korzystać z tych 27 stopni.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
0: El Radio. El Radio.
8: Dzień dobry ponownie. Mamy poniedziałek, to 31 dzień sierpnia, ostatni dzień wakacji. Jeśli właśnie jedziesz przez Łódź, pracujesz albo po prostu masz dziś święty spokój w domu, to jesteśmy razem. Wakacyjna ciekawostka? Proszę bardzo. Pierwsze lody w waflu pojawiły się już pod koniec XIX wieku. Ludzkość od dawna wiedziała, że upał najlepiej leczy się deserem. A teraz numer, który idealnie pasuje do ostatniego dnia w wakacji. Och, jach, Sylwik, Grzeszczak. To właściwie muzyczne przypomnienie, żeby trochę zwolnić, cieszyć się chwilą, no i nie traktować tej dorosłości aż tak poważnie. No to gramy.
0: El Radio.
9: El Radio.
0: 90 i 8 FM.
9: 90 i 8 FM.
0: Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków.

0: teraz w Radiu dobra wiadomość dla wszystkich młodych łodzian, którzy uważają, że WWF powinien zaczynać się od słów no dobra, gramy. Na Redkini wyremontowano orlika przy podstawówce na Kusocińskiego, nowa nawierzchnia, bramki, kosze, ogrodzenie, piłkochwyty, czyli wszystko po to, żeby piłka częściej wpadała do bramki, a rzadziej wypadała przez płot. No i to podobno nie koniec, bo Łódź szykuje remonty kolejnych szkolnych boisk. W sumie od 2011 roku wyremontowano lub zbudowano ich już 163. No zdecydowanie jest gdzie biegać, grać i wracać do domu z trawą na kolanach. Bardzo dobrze. Najlepszy ekran dla dzieci to taki, na którym wynik meczu zmienia się naprawdę. Słuchacie El Radia.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Jest takie miejsce w Łodzi, które naprawdę ma sens. Teraz o tym na 98 FM. W DPS-ie przy Podgórnej Jolanta Kwaśniewska otworzyła 14 już kącik babci i dziadka. No ale tym razem to coś więcej niż przytulny pokój. Jest to miejsce wyciszenia z biokominkiem, gongiem, specjalnymi misami i spokojnym światłem. Czyli kiedy świat za bardzo hałasuje, można po prostu wejść, usiąść i złapać oddech. No i chyba nie tylko seniorom przydałoby się takie pomieszczenie. Każdemu z nas czasem przydałby się przecież pokój, do którego można wejść i powiedzieć: przez 5 minut niech nikt nic ode mnie nie chce. Bez telefonu, bez powiadomień, bez pilnej sprawy. No przyznaj, to by był prawdziwy luksus XXI wieku, prawda?
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM. 98 FM.
3: Zapraszam Ciebie na to spotkanie i wtedy wróć.

0: Słuchacie El Radia. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie i to pierwszego stopnia przed burzami. Dzisiaj miejscami mogą wystąpić silny deszcz, silny wiatr, taki do 85 km na godzinę, a miejscami nawet grad. Ostrzeżenie obowiązuje już do godziny 19.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: turn to dust all that I adore.
1: Słuchacie El Radia. Początkowo piosenka, której posłuchamy za chwilę, miała być mrocznym, humorystycznym utworem inspirowanym reportażem telewizyjnym o seryjnym mordercy oraz horrorem zatytułowanym Maniac. A dopiero później ta piosenka została napisana jeszcze raz z korektami, z nowymi fragmentami tekstu na prośbę reżysera filmu Flashdance. Tylko po to, żeby lepiej pasowało do narracji filmu o intensywnym treningu i ambicjach młodego tancerza.
2: El Radio.
3: El Radio.
2: 98 FM. 98.

0: Dzisiaj jest 31 sierpnia, to dzisiaj swoje urodziny świętuje Robert Gawliński. Gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, lider, wokalista zespołu Wilki, a od 84 do 86 roku współzałożyciel, wokalista zespołu Madame. Dokładnie to dziś Robert kończy 63 lata. Tak się składa, że w ramach swojego urodzinowego prezentu w 95 roku postanowił wydać płytę zatytułowaną po prostu Solo. Chyba największym przebojem właśnie z tej płyty była piosenka O sobie samym.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Aktuel Radio, zbliża się godzina 15. Za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Reklama. Zabierz swoją rodzinę i przyjaciół i spędź fantastyczny czas na letnich, bezpłatnych atrakcjach Fuzji z latem wśród zielonych ogrodów Anny i historycznej zabudowy dawnej fabryki Scheiblera. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Sport, yoga, koncerty, fantastyczne kino, TME Polówka. Odpocznij w zacisznych klimatach Księżego Młyna i skorzystaj z letnich atrakcji Fuzji z latem. Fuzja – miejsce, które łączy.
2: Tego lata zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. Wsiądź do pociągu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i odkrywaj najciekawsze atrakcje regionu. W ramach akcji Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA skorzystasz ze specjalnych zniżek na bilety do wybranych muzeów, obiektów turystycznych i innych atrakcji. To świetny pomysł na jednodniowy lub weekendowy wyjazd. Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. Jedź, odkrywaj i korzystaj ze zniżek. Szczegóły i lista partnerów na lka.lodzkie.pl.
3: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie.
4: Śmiertelny wypadek na torach kolejowych. Zginął 60-letni mężczyzna. Program dla dzieci i młodzieży Zdrowy Start. Spotkania z psychologiem i dietetykiem. Groty, włócznie, topory i biżuteria. Wykopaliska archeologiczne w Kwiatkowicach.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Nazę, zapraszam. Do śmiertelnego wypadku doszło w Łodzi na torach kolejowych koło dworca Łódź Hojny. Pod kołami pociągu zginął mężczyzna, który przechodził przez przejście dla pieszych.
6: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, pociąg w trakcie przejazdu technicznego z dworca Łódź Fabryczny na dworzec Łódź Kaliska śmiertelnie potrącił około 60-letniego mężczyznę, którego dane nie są na tą chwilę jeszcze ustalone.
4: Mówi podkomisarz Maksymilian Jasiak. Wiadomo, że w pociągu nie było pasażerów, a maszynista był trzeźwy. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają okoliczności wypadku. Pasażerowie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej muszą się liczyć z niewielkimi opóźnieniami w kursowaniu pociągów. 200 indywidualnych konsultacji i 10 spotkań grupowych, tyle wsparcia dla dzieci i młodzieży przewidziano w programie Zdrowy Start. Młodzi łodzianie będą mogli skorzystać ze spotkań z psychologiem i dietetykiem. Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na realizację programu w ramach budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego. Organizacje mogą składać oferty do 2 września. Zdrowy Start łączy dwa ważne obszary: zdrowie psychiczne i zdrowe odżywianie. Młodzi ludzie będą mogli porozmawiać ze specjalistą, zadać pytania i otrzymać pomoc dopasowaną do swoich potrzeb.
7: To w sumie 145 działań profilaktycznych skierowanych do 300 tysięcy mieszkańców województwa. Od badań i konsultacji po edukację zdrowotną.
4: Mówi Małgorzata Lefler z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Za realizację programu będzie odpowiadać organizacja wybrana w konkursie. Do udziału mogą zgłaszać się organizacje pozarządowe i inne podmioty, których działalność obejmuje zadania związane ze zdrowiem publicznym i które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu. Więcej informacji dostępnych jest na stronie lodzkie.pl. Dobiegają końca badania archeologiczne na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Kwiatkowicach w powiecie łaskim. Archeolodzy w tym roku odsłonili i przebadali 10 wczesnośredniowiecznych grobów pochodzących z początków panowania dynastii Piastów. Cmentarzysko funkcjonowało w okresie przejściowym, kiedy chrześcijaństwo się tutaj dopiero umacniało. Niektóre groby mają konstrukcję kamienną, chowani w nich byli przedstawiciele elit. W męskich grobach archeolodzy odkryli m.in. groty włóczni i topory, w kobiecych fragmenty biżuterii, czyli kabłączki i kolie szklanych paciorków. Niestety w grobach nie zachowały się szkielety, to wina piaszczystego podłoża i używania przez rolników sztucznych nawozów. To już 3 sezon wykopalisk na polach w Kwiatkowicach. Do dziś archeolodzy odkryli tu 30 wczesnośredniowiecznych pochówków. Po wakacjach zapraszamy Was do Katowic. W Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia odbędzie się światowa wystawa artefaktów wydobytych z wraku Titanica. Przestrzeń muzeum zostanie zaaranżowana na pomieszczenia statku. Będą też 2 sale multimedialne i ponad 200 oryginalnych eksponatów, mówi dyrektorka placówki Ewa Mackiewicz.
8: Wśród tych oryginalnych eksponatów znajdą się m.in. stalowe drzwi wejściowe, którymi właśnie pasażerowie pierwszej klasy wchodzili na pokład Titanica. Jednym z takich najbardziej niezwykłych eksponatów będzie gwizd parowy. Oprócz tego dużo drobniejszych artefaktów, rzeczy osobiste pasażerów, dokumenty, porcelana.
4: Titanic wpłynie do Katowic na początku września.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
10: sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
0: Synoptycy straszą dzisiaj w Łodzi burzą i deszczem, choć temperatura bardzo wysoka, nawet 28 stopni. W nocy już dużo chłodniej, bo tylko 13, a jutro w Łodzi spodziewajmy się zachmurzenia umiarkowanego, a temperatura nie będzie wyższa niż 19.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: El Radio. El Radio.
0: Kłaniam się, tu Tomek Miara. Zapraszam na kolejną popołudniową godzinę z El Radiem.

0: Słuchacie El Radia. Już parę razy o tym mówiłem, że od czasu do czasu lubię zajrzeć do kroniki policyjnej. Tam oczywiście poza wieloma informacjami dramatycznymi, często bardzo smutnymi, znaleźć można też prawdziwe perełki, które potrafią rozbawić do łez. I taką właśnie mam dla Was, opowiem o niej za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Tu El Radio. Czytam właśnie o 35-latku, który był poszukiwany już od blisko roku w związku z tym, że nie płacił alimentów. Jak ustaliła policja z Wydziału Kryminalnego Rawskiej Komendy, przez dłuższy czas ukrywał się w Norwegii, ale zdarzyło mu się przyjechać do Polski. Więc funkcjonariusze wcześniej ustalili miejsce pobytu i zatrzymali go, zanim zdążył zrealizować plan i czmychnąć znowu do Norwegii. No i teraz uwaga, bo następuje najlepsze. Podczas interwencji mężczyzna próbował jeszcze uniknąć zatrzymania w dość nietypowy sposób. Uwaga, schował się pod kołdrą, spod której, jak myślał, nie będzie go widać, ale policjanci dostrzegli, że wystają mu stopy. No cóż za partactwo, przecież każdy wie, że kołdra niewidzialności kosztuje grosze. Sprawdziłem, taka 2 na 2 metry, tylko 20 zł.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

boyfriend. Wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować. Wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna. Zapach twoich perfum działa na mnie narkotycznie. Masz na ustach welura, ja myśli trochę brzydsze.

0: gra dla was El Radio. Czy znacie jakieś supergrupy? No, mam na myśli takie formacje muzyczne utworzone z wybitnych muzyków. No więc właśnie taka supergrupa pojawi się w El Radio za kilka minut.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Gra dla Was El Radio, kojarzycie takie wielkie przeboje jak Family Man, Moonlight Shadow, To France czy Foreign Affair. Tu możemy usłyszeć głos szkockiej wokalistki znanej ze współpracy z Mike'iem Oldfieldem. Ale okazuje się, że ona ma na swoim koncie też solowe dokonania i właśnie o takim opowiem Wam za kilka minut.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Gra dla Was El Radio, współpracowała z kompozytorem Mike'iem Oldfieldem od 1980 do 1984 roku, ale w 1992 Maggie Reilly wydała swój debiutancki solowy album zatytułowany Echoes, z którego największy sukces odniósł singiel Every Time We Touch.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Gra dla Was El Radio. Czytam o tym, że badacze NASA i mądre głowy z Japonii wykorzystali superkomputer, żeby oszacować, jak długo życie będzie możliwe na naszej planecie. Badacze co prawda nie podali jednej konkretnej daty końca życia na Ziemi, ale uznali, że warunki środowiskowe mogą stać się dla człowieka zbyt trudne dużo wcześniej niż za miliard lat. No i w sumie jest to dobra informacja, jakoś przeżyję, jakoś doczekam, tym bardziej, że za 4 lata mam umówioną wizytę u ortopedy.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Zbliża się godzina 17, w El Radio za chwilę czas na serwis.
1: Reklama.
2: Tego lata zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. Wsiądź do pociągu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i odkrywaj najciekawsze atrakcje regionu. W ramach akcji Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA skorzystasz ze specjalnych zniżek na bilety do wybranych muzeów, obiektów turystycznych i innych atrakcji. To świetny pomysł na jednodniowy lub weekendowy wyjazd. Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. Jedź, odkrywaj i korzystaj ze zniżek. Szczegóły i lista partnerów na lka.lodzkie.pl.
3: Zabierz swoją rodzinę i przyjaciół i spędź fantastyczny czas na letnich, bezpłatnych atrakcjach Fuzji z latem wśród zielonych ogrodów Anny i historycznej zabudowy dawnej fabryki Scheiblera. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Sport, yoga, koncerty, fantastyczne kino, TME Polówka. Odpocznij w zacisznych klimatach Księżego Młyna i skorzystaj z letnich atrakcji Fuzji z latem. Fuzja – miejsce, które łączy.
4: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
3: Po reklamie.
5: Zatrzymana dwójka młodych mężczyzn podejrzani o pobicie obywatela Ukrainy. Kilka tysięcy nauczycieli przed kancelarią premiera w Warszawie. Protest ZNP. Uczniowie wracają jutro do ławek, ale po szkole też nie będzie nudy. Duża oferta zajęć dodatkowych.
6: El Radio. Warto wiedzieć.
7: Marcin Krzemiński. Ogień w fabryce w Skarżysku Kamiennej mógł być aktem dywersji. To jedna z hipotez przyczyn pożaru, do którego doszło w nocy na terenie zakładu produkującego części do dronów. O szczegółach Marcin Starzec.
8: Zaraz po ugaszeniu ognia strażacy przeprowadzili kontrolę chemiczną za pomocą detektorów, sprawdzając, czy nie doszło do uwolnienia innych niebezpiecznych substancji, ale niczego takiego nie wykryto. Policja i ABW zabezpieczyły monitoring, a na dziś zaplanowano jeszcze pracę biegłego z zakresu pożarnictwa. Służby nie wykluczają żadnego scenariusza co do przyczyn pożaru, nawet aktu dywersji, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
9: Policja i funkcjonariusze ABW podchodzą i traktują tę sprawę niezwykle poważnie, chociażby z tego względu, że policja już wcześniej posiadała informacje o możliwych aktach dywersji na Słowacji.
8: Bo niespełna tydzień temu słowackie służby udaremniły podpalenie fabryki dronów znajdującej się na wschodzie kraju.
7: Śledztwo w sprawie pożaru przejął Małopolski Wydział do Walki z Przestępczością zorganizowaną Prokuratury Krajowej. Jutro mamy poznać więcej informacji o postępowaniu. Jutro też zbiera się rząd. Ministrowie zajmą się m.in. projektem rozporządzenia w sprawie wyłączenia rozbudowy i przebudowy krótkich odcinków dróg z obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej. Ma to uprościć procesy inwestycyjne. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa na ceny paliw. W Polsce na pewno będzie drożej, bo dziś kończy się rządowy pakiet obniżek nazywany CPN. Od jutra nieuchronnie ceny pójdą w górę. O ile? O to pytamy analityczkę rynku paliw z firmy Reflex Urszulę Cieślak.
10: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
7: Dziś benzyna 95 kosztuje maksymalnie 6 zł 64 grosze, olej napędowy 7,31. Polskie siatkarki zagrają dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. W fazie grupowej wygrały wszystkie 5 meczów, w tym sfaworyzowaną Turcją, i dziś w starciu z Portugalią są zdecydowanymi faworytkami. Michał Waszkiewicz.
11: Ten mecz to nagroda za świetną fazę grupową i komplet 5 zwycięstw, bo Portugalia to na tym etapie Mistrzostw Europy drużyna dość egzotyczna. Dlatego Polki są zdecydowanymi faworytkami, mówi atakująca Magdalena Stysiak.
12: Myślę, że nasza siatkówka, jeżeli będzie wszystko okej, to przeważy szale po prostu i wyjdziemy z tego spotkania zwycięsko, więc ja bym się skupiała bardziej na naszej siatkówce niż na przeciwnikach.
11: Żadnego rywala nie można lekceważyć, dlatego liderka naszej kadry nie chce jeszcze myśleć o ewentualnym ćwierćfinale z Holandią lub Słowenią.
12: Co będzie później, no to już zobaczymy. Tutaj już nie ma pomyłek, tak? Trzeba po prostu być zmotywowanym w pełni i wiadomo, respekt do przeciwnika musi być zawsze, ale kto przegrywa, ten wraca do domu. Myślę, że to nie będziemy my.
7: Początek meczu o ćwierćfinał za niespełna godzinę.
5: Łódzcy policjanci zatrzymali dwóch młodych mężczyzn podejrzanych o napaść na 15-letniego obywatela Ukrainy. Do zdarzenia doszło pod koniec czerwca na Stawach Stefańskiego. Chłopiec, kiedy po wyjściu z wody szedł po rzeczy osobiste, został zaatakowany przez nieznanych mu młodych mężczyzn tylko dlatego, że był innej narodowości. Pierwszy z napastników, 17-latek, został zatrzymany 20 sierpnia.
1: Mężczyzna przyznał się do udziału w zdarzeniu, jednak zaznaczył, że jego przebieg przedstawi dopiero przed prokuratorem prowadzącym sprawę.
5: Mówi podkomisarz Kamila Sowińska. 8 dni później policjanci zatrzymali kolejnego sprawcę pobicia Ukraińca.
1: Z uwagi na fakt, iż 24-latek działał w warunkach tzw. recydywy, może czekać go surowszy wymiar kary.
5: Obaj podejrzani usłyszeli zarzut pobicia na tle narodowościowym. Zdarzenie to potraktowane zostało jako występek chuligański. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Kilka tysięcy nauczycieli z całej Polski protestowało dzisiaj przed kancelarią premiera. W przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego chcieli przypomnieć o swoich postulatach zrównania nauczycielskich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Szczegóły Cezary Jaszczyk.
13: Mimo że pod projektem ustawy Związku Nauczycielstwa Polskiego w tej sprawie podpisało się 200 tysięcy osób, dokument utknął w sejmowej zamrażarce. A jak przypominają nauczyciele, jeszcze w czasie kampanii obecny premier obiecywał, że osobiście się tym zajmie.
14: Politycy do tablicy. To jest nasze hasło, bo kolejny raz nam obiecano i nie dotrzymano obietnic.
13: Delegacja ZNP przekazała petycję do kancelarii premiera.
5: Liderzy ZNP zapewniają, że dalej będą walczyć o zrównanie nauczycielskich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Jutro pierwszy dzwonek w Łódzkiem. Do szkół wrócą setki tysięcy uczniów. Po wakacyjnej przerwie czas wrócić do klas. W szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w naszym regionie uczy się ponad 320 tysięcy osób. Co ciekawe, podstawówek jest mniej niż przed rokiem, ale uczniów w nich przybyło. Po skończeniu podstawówki łodzianie i mieszkańcy regionu najczęściej wybierają licea, choć technika również cieszą się dużym zainteresowaniem. Zmiany widać za to w przedszkolach. Dzieci jest tam coraz mniej. Po lekcjach w Łodzi też może być ciekawie. Miasto ma dla dzieci i młodzieży mnóstwo zajęć dodatkowych. Oferta jest naprawdę szeroka, od sportu i tańca przez muzykę, teatr i plastykę po nowe technologie i naukę. Dzieci mogą m.in. grać w piłkę, rugby czy tenisa, rozwijać się artystycznie, uczyć języków albo spróbować swoich sił w ratownictwie medycznym. Ciekawie jest też poza szkołą. Pałac Młodzieży i Miejskie Centra Zajęć proponują m.in. judo, fotografię, film, grę na instrumentach czy druk 3D. Są też propozycje dla młodych odkrywców, zajęcia astronomiczne, eksperymenty naukowe i wyprawy przyrodnicze do Lasu Łagiewnickiego.
15: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
16: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Tydzień zaczynamy z burzą i z deszczem nad Łodzią. Maksymalnie termometry pokazywały 28. W nocy ma być około 13, a jutro zdecydowanie zmiana pogody, tylko 19 stopni i zachmurzenie umiarkowane.
16: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
15: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
3: El Radio. El Radio.
0: Słuchacie El Radia. Przed nami kolejna wspólna godzina, na którą zaprasza Was Tomek Miara.
17: If love was a word, I don't understand. The simplest sound.

0: Tu El Radio. Polskie siatkarki idą jak burza w Mistrzostwach Europy i do tej pory nie doznały porażki. Czas na 1/8 tych rozgrywek, o których więcej opowiem Wam za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90.

0: Słuchacie El Radia. Pamiętacie, jak na nasze siatkarki mówiliśmy złotka? Czy jest szansa nawiązać do tych sukcesów sprzed lat? Tym bardziej, że w polskiej reprezentacji gra sporo zawodniczek związanych z naszym miastem. Reprezentacja Polski dzisiaj zagra mecz 1/8 finału Mistrzostw Europy z Portugalią. Nasze siatkarki są zdecydowanymi faworytkami tego starcia. Zagadką wydaje się być tylko rozmiar tego triumfu, chociaż to sport i żadnego przeciwnika nie można lekceważyć. Początek meczu siatkarek na Mistrzostwach Europy z Portugalią dzisiaj o godzinie 18.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Nauczyciele wyszli na ulicę w przeddzień nowego roku szkolnego. Polscy strażacy wrócili do kraju z pomocy w Hiszpanii. Sympatyczne i utalentowane seniorki mogą zgłaszać się do wyborów Miss Seniorek.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Kilka tysięcy nauczycieli protestowało dziś przed kancelarią premiera w Warszawie. Protest zorganizowali w przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Głównym postulatem było wznowienie prac nad obywatelskim projektem ustawy łączącej nauczycielskie pensje ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Obecne propozycje przewidujące waloryzację zgodnie z poziomem inflacji według Związku Nauczycielstwa Polskiego są niesprawiedliwe, o czym Cezary Jaszczyk.
2: Protestujący skarżyli się na spadający prestiż zawodu i brak chętnych do pracy wśród młodych ludzi. To wszystko, jak przekonują, wynika z poziomu wynagrodzeń. Nauczyciel, dopiero co zaczynający pracę w szkole, może liczyć na 500 zł więcej niż pensja minimalna.
3: Średnia wieku nauczyciela jest 53 lata. Młodych nauczycieli poniżej 30 jest 4%. Żaden nauczyciel się nie garnie. W mojej szkole były przypadki, że przyszedł nauczyciel młody i po 3-4 lekcjach uciekał. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której dwie osoby przychodzą do szkoły. Młody nauczyciel i osoba, która będzie pracowała w obsłudze. I osoba, która pracuje w obsłudze, zarobi więcej?
2: Protestujący mieli żal do premiera Donalda Tuska, który jeszcze w czasie kampanii obiecywał szybkie prace nad projektem ustawy.
0: ZNP grozi, że jeśli obietnica nie zostanie zrealizowana, to związek nie wyklucza nawet strajku. Na krakowskim lotnisku w Balicach wylądowała ostatnia grupa strażaków, którzy od początku sierpnia wspomagali hiszpańskie służby w walce z pożarami lasów i uczestniczyli w ćwiczeniach gaśniczych. Tym samym w Polsce są już wszyscy polscy strażacy, którzy przebywali w Hiszpanii w ramach programu wzajemnego wspierania się państw europejskich w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Policja przypomina, że do jutra trwają na drogach powakacyjne wzmożone kontrole. Więcej jest kontroli prędkości i trzeźwości, a na drogach także nieoznakowanych samochodów z grupy Speed. Największa akumulacja powrotów z wakacji odbyła się prawdopodobnie wczoraj, ale i dziś na drogach widać wzmożoną liczbę samochodów, a podróżujący w drodze jeszcze wspominają.
4: No super, byłyśmy dwa razy aż za granicą, na Słowacji i na Majorce. Trochę u babci, no ale ogólnie fajnie.
0: Pogoda dziś wieczorem i w nocy może być zmienna. Uważajcie na drogach do północy, na krańcach wschodnich obowiązują alerty burzowe. Docenią ich styl, szyk i talent. Wielkimi krokami zbliżają się wybory Miss Seniorek 60+. Konkurs najsympatyczniejszej i najbardziej utalentowanej seniorki Krakowa odbędzie się w ostatni weekend września w ośrodku Ruczaj. Widzów czeka masa atrakcji.
5: Główną gwiazdą wieczoru, poza paniami oczywiście, będzie Robert Janowski, który będzie uczestniczył w jury podczas konkursu, a na wieczór da nam koncert. Będzie również Jerzy Kryszak, czyli jedna z największych gwiazd polskiej sceny kabaretowej.
0: Mówi Anna Magiera z Centrum Kultury Podgórza, organizatora wydarzenia. Całość zwieńczy potańcówka z DJ Wiką. Zgłoszenia potencjalnych uczestniczek przyjmowane są do końca tygodnia, czyli do 6 września.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400. W Łodzi teraz 19 stopni i bezchmurne niebo. Wieczór pogodny, noc spokojna, bez deszczu. Jutro około 21 stopni. Rano słonecznie, później więcej chmur i możliwy przelotny deszcz.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
8: El Radio.
1: El Radio.
8: 98 FM.
1: 98 FM.